0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Chcę, żeby mówili o nim cały czas, żeby gazety pełne były zdjęć jego lalek, które sobie przywłaszcza, żeby opisywano go epitetami najgroźniejszy, najbrutalniejszy i bezkarny. To mu schlebia. I nagle ją widzi. Tę atrakcyjną, seksowną gliniarę z telewizora. Biegnie z zaciętą miną w tej swojej cholernej, wypłowiałej czapce, pod którą musiała ukryć niesamowite miodowe włosy, które widział na konferencji prasowej, bo nie dostrzega teraz nawet kosmyka. Jest szczupła, gibka i silna. Tak zagniewana, że prze naprzód, praktycznie się nie rozglądając. Bije od niej woń pierwszej samicy w stadzie, takiej, która walczy do ostatniej kropli krwi, a zanim zginie, zadaje przeciwnikowi śmiertelne rany. Jest w niej tyle życia, a on chce je przejąć i przywłaszczyć. Wyobraża sobie, że ją dopada. Przyciska do ściany, a ona walczy zajadle i próbuje go zabić. W jednej chwili czuje, że twardnieje. Lubi, kiedy one walczą. Błagają o litość, wołają gniewem. Inaczej nie ma z nimi dobrej zabawy. Chciałby od razu pobiec za tą policjantką i zerwać z niej ten złoty skarb. Rozdziewiczyć brzuch nożem, a potem odebrać ostatnie tchnienie. Zmienić w swoją najpiękniejszą lalkę w kolekcji. Chciałby, żeby patrzyła na niego jak na Boga, kiedy trzyma ją w ramionach tak ciasno jak w kleszczach i zadaje pchnięcia nożem raz za razem. A gdy uzna, że nadeszła pora na pożegnanie, mocno zaciska cienki sznurek na jej szyi i łagodnie przeprowadza na drugą stronę, z której nie ma już powrotu. Byłby jej ostatnim wspomnieniem. Ostatnim człowiekiem, o którym myślała, zanim ją przeistoczył. To byłoby wspaniałe. Podłoga w mieszkaniu zdawała się brunatna, chociaż pod ścianami Lena widziała prześwity białych paneli. Dopiero kiedy przyjrzała się bliżej, dotarło do niej, że to rozlana po całej posadzce zakrzepła krew. W jakim stanie jest ciało? Pomyślała, skoro Daria straciła tyle krwi. Co on jej zrobił? Poczuła grozę. Nie była w stanie powstrzymać dreszczu przerażenia. Wyobraźnia podsuwała jej najstraszniejsze scenariusze. Zamek worka na zwłoki był już zapięty, ale obrys ciała dziwnie skrzywiony, jakby w kształcie złożonej brzytwy. Obok stały liczne tabliczki z numerami po oznaczonych dowodach. Rzeczy, które ocechowano, nie było już na podłodze i Lena nie była w stanie wyobrazić sobie, co mogło tam leżeć. Policyjny fotograf, który był jednocześnie szefem laboratorium kryminalistyki stołecznej jednostki, pakował sprzęt i zerkał na młodą policjantkę z niechęcią, ale nie odważył się odezwać. Lena nie znała go osobiście, jednak ze względu na rangę i staż pracy nie miała śmiałości prosić go o pokazanie materiału dowodowego, jak zrobiła to w domu Strączyka. Poza szefem techników zostało tylko kilka osób z ekipy, ale w głębi, przy stole, wciąż siedziała lekarka sądowa, która była dobrą znajomą jej ojca. Kobieta była filigranowa, o subtelnej urodzie i wielkich, sarnich oczach w kolorze ciemnego piwa.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Tak pięknie grali w RMF Classic w czwartkowy poranek, a grali muzykę z X-Menów, Apocalypse, John Ottman. A teraz przenosimy się do Bydgoszczy. Tam Teatr Polski zachęca mieszkańców do aktywnego współtworzenia życia kulturalnego miasta. W jaki sposób zachęca? W prosty. Na przykład trwa nabór do Teatralnej Rady Widzek i Widzów oraz do zespołu wolontariuszy na nadchodzący sezon. Na czym będzie polegała ich praca i o czym będą mogli decydować w takiej radzie? Sprawdzimy to.
1: Członkowie rady będą mogli opiniować działalność teatru i uczestniczyć w dyskusjach dotyczących jego przyszłości. Kandydaci powinni przygotować autorski list, w którym opiszą swój wymarzony teatr. Równolegle prowadzony jest nabór wolontariuszy, którzy będą wspierać organizację wydarzeń oraz działania edukacyjne i animacyjne. Zgłoszenia przyjmowane są do końca bieżącego miesiąca, szczegóły na stronie miasta.
0: Jeżeli mieszkacie w Bydgoszczy i chcielibyście do takiej rady dołączyć, to proszę bardzo, o tym informowała nas Renata Pasiuc. Jeżeli natomiast rada poranka RMF Classic chce się zebrać, to zapraszam mailowo lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Ostatni Mohikanin, Trevor Jones, Randy Edelman, 8:27, tak nam się pięknie toczy. Świat, co się zowie wakacyjne śniadanie mistrzów, radiowe nasze codzienne w zasadzie prawie spotkanie, a w nim jeszcze przed 9:00 Roxy Music, jeszcze wycieczka do kina pod baranami i kolejna propozycja filmów, które warto zobaczyć w wyborze Maryni Gierat i jeszcze dźwięki z Dirty Dancing będę miał dla was.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Od 13 do 17 stopni mamy. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, 16 stopni w Łodzi, Poznaniu, w Krakowie, 17 miejscami na Dolnym Śląsku. No i mamy kolejny przyjemny dzień. Czwartek będzie bardzo ładny, dzisiaj do 27 stopni maksymalnie. Jutro jak? O włos lepiej, czyli o włos cieplej, czyli już gorąco do 30 stopni zapowiada nam się taka temperatura na zachodzie naszego kraju. Tymczasem 8:31, a ja mam dla Państwa muzyczną propozycję. O właśnie taką, która zaczyna się nieśmiało, powoli, a potem okazuje się, że to przecież Roxy Music, Avalon.

0: wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
1: Wakacyjne święto kina, czyli letnie tanie kinobranie trwa. Najlepsze lato ever w kinie pod Baranami w Krakowie. Marynia Gierat, szefowa tego miejsca, z nami. A tydzień ósmy to lato tajemnic. No, tajemniczych pokazów nie będzie, bo wszystkie czy wszystkie pokazy są wyszczególnione, Maryniu, ale co z tego lata tajemnic byś wybrała dla naszych słuchaczy i słuchaczek?
2: Te tygodnie tematyczne na kinobraniu, które jakoś są właśnie z motywem przewodnim tajemnicy, zawsze są jednymi z moich ulubionych, bo jest tam dużo tytułów takiego kina, które ja bardzo lubię. Kina zagadkowego, nieoczywistego, po którym można długo dyskutować z wieloma interpretacjami. I to jest fajny tydzień, bo jest dużo nazwisk, dużo klasyki, bo jest Kubrick, jest Lynch, jest Matrix, który jest filmem, o którym pisałam pracę magisterską, więc zawsze polecam. I z drugiej strony jest Ghost in the Shell, bez którego Matrixa by nie było. Co ja tu lubię? Bardzo lubię z tych nowszych filmów, na przykład Milczącą przyjaciółkę, czyli przepiękną historię, która opowiada właściwie dzieje się w różnych przestrzeniach czasowych, a te przestrzenie łączy piękne drzewo miłożąb japoński, który jest świadkiem różnych tajemniczych wydarzeń.
1: No i jest jeden z moich ulubionych filmów Nolana, jest Incepcja. Jeżeli państwo chcecie dołączyć do fanów Nolana albo do niefanów Nolana, to zobaczcie Incepcję, żeby móc na przykład dyskutować o twórczości Nolana en masse, z pięknych jeszcze filmów Tajny agent. Ja lubię. Jedną z nominacji oscarowych i przypomnienie sprzed lat, Głowa do wycierania. To jest jednak film, powiedziałaś, Lyncha. Głowa do wycierania to jest ten Lynch, którego ja bardzo lubię i do którego lubię wracać w ogóle.
2: Tak, Lynch szalony, Lynch właśnie tutaj w kilku odsłonach w tym tygodniu. Natomiast ja to właśnie mniej Głowa do wycierania dla mnie, ale na przykład Piknik pod wiszącą skałą Weira.
1: Ja chyba pisałem z tego z kolei jakąś pracę na filmoznawstwie. Coś mi się tak przypomina i może przez tą pracę ten oniryzm dotknął mnie w dwójnasób. No to jeszcze dorzucimy, że skoro Lato Tajemnic to wielka tajemnica kryjąca się za filmem 7 Finchera, znakomitym, także do rozwikłania, letnie tanie kinobranie, tydzień ósmy, serdecznie na te spotkania kinowe, które od piątku w kinie pod Baranami w Krakowie zapraszamy.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: reklama. Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.

0: Daniel Blum, Tulipany, za 10:09.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Dobrze, śpiewał, już dalej nie będę. Tak, może już w ogóle na antenie lepiej tego nie robić. Ale o tym, jak wiele lat temu Andrzej na pociąg czekał w czasie wakacji, Andrzej do mnie napisał. Czekał na pociąg w Łebie. Kiedyś na wakacjach. Nie było wtedy jeszcze takich wyświetlaczy, które pokazywały ile opóźnienia. A wtedy, kiedy Andrzej w Łebie był, nie działały też głośniki, te megafony, przez które ktoś tam mówi, że pociąg relacji Łeba Warszawa będzie się zatrzymywał. No i stał Andrzej i na tym peronie czekał. Nie wiedział, ile czekać będzie. Ludzie się niecierpliwili, ale dzięki temu wśród ludzi spotkał Pawła, Tomka i Elżbietę. No i to byli zupełnie obcy ludzie, jak pisze Andrzej. Siedzieliśmy na plecakach i czekaliśmy i od słowa do słowa okazało się, że jedziemy w tym samym kierunku do Warszawy. Zakolegowaliśmy się. Dzisiaj jesteśmy znajomymi ze spóźnionego pociągu z Łeby. No i gdyby się nie spóźnił, to nie byłoby przyjaźni, Andrzeju. Czyli jednak dobrze od czasu do czasu, jak pociąg się spóźni, jak stanie się pociągiem widmo, nie wiadomo kiedy przyjedzie i kiedy odjedzie. To na relacje może wpływać także, jak się okazuje, budując. Andrzeju, posyłam bidon z logo RMF Classic, a na wasze pociągowe historie czekam. Łukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Brzmienie lat.

0: Ossole Mio w najlepszym z możliwych wykonań. W ogóle mamy taką koncepcję w RMF Classic wspólnie z Darkiem Stańczukiem, że za każdym razem, kiedy gramy trzech tenorów, to oni śpiewają coraz lepiej. Nie wiem, co ty na to, Mateuszu.
1: No, jestem chyba tego samego zdania, powiem ci. Tak, zgadzam się w pełni.
0: A najbliższe fakty, o czym będą? O 9?
1: Zajrzymy m.in. do piłkarskich Ligi Europy i Ligi Konferencji, w której zobaczymy dziś aż 4 polskie kluby.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
0: 9. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Przygotowujemy rozmowy z państwami członkowskimi na temat tego, jak rozdysponować niewykorzystane pieniądze w ramach programu zbrojeniowego SAFE. Takie informacje przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o niewykorzystane pieniądze z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro. Ile z tych niewykorzystanych funduszy mogłaby otrzymać Polska? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
10: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, m.in. od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej i zastanawiają się, czy wykorzystać całą tę kwotę. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. O dostęp do niej będą mogły się ubiegać wszystkie kraje. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami. Wiadomo natomiast, że ten drugi nabór musi zostać uruchomiony przed końcem roku.
1: Rozmawiamy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o informowaniu mieszkańców SMS-ami, kiedy w powietrze poderwane zostaną myśliwce dyżurne. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Teraz takie informacje są przekazywane w mediach społecznościowych.
11: Teraz może czas na SMS-y i o tym dzisiaj rozmawiamy.
12: I to będzie automatyczna informacja, którą będzie dostawał każdy obywatel?
11: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, to od dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych taka informacja przechodzi do RCB. Nie, znaczy to pewnie będzie dotyczyło tylko terenów, które są przygraniczne, no bo nie widzę też większego sensu informowania mieszkańców Szczecina o tym, że poderwaliśmy parę dyżurną.
12: Ale jeżeli będzie operowała para dyżurna nad Bałtykiem, to co wtedy?
11: Oczywiście, nie, ja mówię o tym, że najczęściej dzisiaj to, co się dzieje, to jest operowanie przy granicy polsko-ukraińskiej.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
13: RMF Classic. Znamy fakty.
1: Antycyklon Ralph już dziś dotrze do Polski. Przyniesie nam słońce, suchą aurę i upały. O tym, jaka pogoda nas czeka, reporter RMF FM Michał Krasoń.
14: Nad Polską wytworzy się potężna kopuła ciepła. Już teraz front przesuwa się znad Danii nad polskie morze. Tam dziś bardzo wysokie ciśnienie, bezchmurne niebo i 27 stopni na termometrach. Później front będzie przesuwał się w głąb kraju.
15: Jutro temperatura maksymalna do 29 na zachodzie kraju, natomiast
9: w weekend powrócą nam upały, nawet do 36 stopni na zachodzie.
14: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW. Nieco chłodniej zacznie się robić w poniedziałek. Wtedy możliwe są opady deszczu i burze praktycznie w całym kraju.
1: Cztery polskie kluby zobaczymy dziś w europejskich pucharach. O awans grają Górnik Zabrze, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy oraz Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. O 19:00 jednocześnie Górnik podejmie Ferencvaros, z którym w ubiegłym tygodniu przegrał 0-1, a Raków zmierzy się w Szwecji z Hammarby w pierwszym meczu bez bramek. O 19:30 w stolicy Wysp Owczych Torzwan Lech Poznań bronił będzie skromnej zaliczki 1-0 z Klaksvík. O ile mistrz Polski tam w ogóle doleci? Wczoraj nie udało się, powodem była mgła nad Wagar, jedynym lotniskiem kraju. O poranku sytuacja również nie wygląda najlepiej. Na koniec dnia o 20:30 Jagiellonia w Glasgow zagra z Rangers FC. U siebie Jaga wygrała 2-1.
0: Kolejne fakty już za niecałą godzinę, a jutro po meczowe resume nam się szykuje Mateusz Bożek. Na pewno takie wiadomości nam dostarczy.
1: Oczywiście.
0: Teraz zerkamy do pogody. W faktach było zapowiedziane 29 stopni, jutro może być nawet 30, a dzisiaj czwartek i przez większość dnia słonecznie, po prostu pogodnie, przyjemnie. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie trochę więcej chmur. Dziś do 23 stopni na Warmii i Mazurach, 26 w centrum, 27-28 stopni na południowym zachodzie. Dużo słońca dziś, jutro i pojutrze, i po pojutrze dużo cieplej. 4:09. Jaka była aura 70 lat temu? To sprawdza, przeglądając gazety z 1956 roku, Przemek Semczuk, Retro Kiosk. Za chwilę będą też przygotowania do realizacji Larki Prusa w Retro Kiosku. Sprawdzę, co nowego w świecie seriali jeszcze dzisiaj, za kilkanaście minut, a po 10:00 gościem wakacyjnego śniadania mistrzów będzie pisarz i muzyk Paweł Sołtys, znany w świecie muzyki jako Pablo Pawo. Porozmawiam o jego ostatniej książce, zatytułowanej po prostu Monolog.
15: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: Muzyka, która kręci mnie i mam nadzieję Państwu również się podoba w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Gości Al Green, Let's Stay Together, 9:05.

0: Władca Pierścieni, drużyna Pierścienia, muzyka Howard Shore. W poranku teraz czas na ważne czwartkowe spotkanie z panem profesorem, który w czasie wakacji przybliża nam historię różnych kanałów.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Opowiadałem o kanałach, które są w Polsce, a dokładniej o kanale augustowskim. Natomiast trzeba powiedzieć, że ogółem kanałów w Polsce jest 45. Są one generalnie malownicze, ciekawe, warte tego, żeby w trakcie wakacji również nimi się zainteresować. Łączna długość kanałów w Polsce, pomimo tego, że wydaje się, że my tych kanałów wcale nie mamy tak dużo, to jest 440 kilometrów. Wobec tego Polska pod względem właśnie między innymi atrakcji turystycznych związanych ze sztucznie zbudowanymi przejściami, kanałami wodnymi jest dosyć bogata także i w tym zakresie. Warto może wiedzieć, że najdłuższy w Polsce kanał łączy rzeki Wieprz i Krznę w województwie lubelskim. Ma 140 km długości. Był budowany w latach 1954-1961. Początkowo miał być żeglowny, potem nie był. Potem zaczął pracować jako kanał melioracyjny, czyli odwadniał okoliczne moczary. No ale obecnie jest oceniany negatywnie właśnie ze względu na przesuszenie okolicznych obszarów i w związku z tym rolnicy, ludzie zajmujący się ochroną przyrody źle się wypowiadają o tym kanale Wieprz-Krzna. Tym niemniej jest on bardzo piękny i ciekawy turystycznie. Wobec tego, jeśli Państwa drogi zaprowadzą do województwa lubelskiego, to wśród innych pięknych rzeczy radzę obejrzeć kanał Wieprz-Krzna.

0: Oj nie, pomożemy wam.
1: Kierunek Lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta to był fragment symfonii G-moll numer 40. Orkiestrę Les Musiciens du Louvre poprowadził maestro Marc Minkowski. Minęła 11:30, czas na podpowiedź w naszym filmowym konkursie.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Dziś zagadka prowadzi nas do miasta, którego historia stała się scenariuszem jednego z najsłynniejszych filmów wojennych kina międzynarodowego. To w nim podczas II wojny światowej działał obóz jeniecki, z którego w nocy z 24 na 25 marca roku 1944 alianccy lotnicy podjęli legendarną wielką ucieczkę. W ciągu ponad roku przygotowań wykopano 3 tunele o kryptonimach Tom, Dick i Harry. Tunelem Harry wydostało się 80 jeńców, choć ostatecznie tylko 3 udało się odzyskać wolność. I właśnie ta prawdziwa historia zainspirowała twórców kultowego filmu Wielka Ucieczka ze Steve'em McQueenem i Charlesem Bronsonem. Co ciekawe, sam film kręcono głównie w Bawarii, ale jego akcja rozgrywa się właśnie w tym mieście, którego nazwę dziś odgadujecie. Jeśli wiecie, o jakie miejsce już chodzi, no to gorąco Was zapraszam na konkursową podstronę na rmfclassic.pl. Na zwycięzcę czekają filmowo-serialowe przewodniki po Europie i wakacyjne upominki od RMF Classic. A już teraz Michael Bublé śpiewa utwór Feeling Good.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Filmowa Mapa Polski. Już za chwilę przy fortepianie jeden z waszych ulubionych pianistów, Ludovico Einaudi, w utworze z filmu Nietykalni. A teraz równie podziwiana w Polsce Olivia Dean w utworze Nice to Each Other z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

Muzyka Ludovica Einaudiego, temat do filmu Nietykalni, wcześniej śpiewała Olivia Dean. To była piosenka z filmu Diabeł ubiera się Prady, część druga. Wkrótce muzyka Sebastiana Salaveri, a teraz muzyka Georga Filipa Telemana, fragment koncertu na róg D-dur, Baltic Virtuosi na rogu Zbigniew Żuka prowadzi Gediminas Dalinkiewiczus.

0: Sinfonietta bydgoska pod batutą Macieja Niesiołowskiego w utworze La Paloma. To była muzyka Sebastiana i Salaveri. Dochodzi 13:00, już za chwilę najważniejsze fakty. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie 12:00, najnowsze fakty i Mateusz Bożek.
14: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Zablokowana w kierunku Łodzi jest autostrada A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. To w pobliżu Katowic. Zderzyły się tam w sumie aż 4 samochody. Ranne z kolei zostały 3 osoby. Musicie też uważać na obwodnicy Trójmiasta. Na S6C na odcinku Gdańsk Południe Rusocin zderzyły się 2 ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas również w kierunku Łodzi. W Kolumbii cały czas trwają poszukiwania ocalałych po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi. Służbom udało się uratować kobietę, która spędziła 36 godzin pod gruzami zawalonego budynku w mieście Pereira. 32-latka trafiła do szpitala i tam walczy o życie. W zachodniej części kraju rośnie liczba ofiar. Niestety doszło do 265 zgonów. Prawie 3,5 tysiąca osób zostało rannych. Liczba zaginionych niepokojąco wzrosła do 496. Nasze główne wysiłki skupiają się na tych, którzy są zaginieni, podkreślał prezydent Kolumbii Abelardo de la Espiella. Według tamtejszej służby geologicznej poniedziałkowy kataklizm o magnitudzie 7,4 był najsilniejszym trzęsieniem ziemi w Kolumbii w XXI wieku.
15: To są fakty dnia w RMF Classic.
14: Zdjęcia Jareda Mankowica, słynącego z ikonicznych sesji z The Rolling Stones czy Jimi Hendrixem, trafią na aukcję. Wyjątkowa kolekcja fotografii pójdzie pod młotek w angielskim hrabstwie Wiltshire. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
16: Mankowic to ikona fotografii muzycznej, człowiek, który w latach 60. i 70. był niemal na wyłączność wpuszczany za kulisy największych wydarzeń rockowych. To właśnie jego obiektyw uchwycił buntowniczą energię młodego zespołu The Rolling Stones. Przed jego aparatem stawała również mroczna i tajemnicza Kate Bush czy niedościgniony wirtuoz gitary Jimi Hendrix. Licytacja tych wyjątkowych fotografii może przynieść nawet 50 tysięcy funtów.
14: a aukcję, dodam, zaplanowano na początek września. Na koniec w faktach RMF Classic o sztuce, która łączy się z ekologią. W Krakowie na Bulwarze Czerwińskim przy Wawelu trwa BNP Paribas Green Film Festival. Tematem przewodnim ucieczka przed klimatem.
10: Dużo dowiedzieliśmy się na temat ekologii. Jest fajna świadomość tego, co możemy zrobić dla planety, co mogliśmy zrobić dla planety, co jeszcze możemy było zrobić i tak dalej, więc myślę, że warto zajrzeć, warto skorzystać. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajne wydarzenie.
11: Są różne filmy dla dzieci, jak i dla dorosłych, żeby oszczędzać na przykład plastik.
17: Fajna idea, naprawdę.
14: Mówili uczestnicy festiwalu, który, przypomnę, potrwa do niedzieli.
0: W rejonach zachodnich dziś bezchmurne niebo, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Wciąż wiele, wiele chwil ze słońcem, na termometrach około 20 stopni nad morzem, na Podhalu, a 23 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski do 27 stopni Celsjusza.
18: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
19: Hi, this is Max Richter.
20: This is Ramin Djawadi.
21: Ludovico Einaudi.
22: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Legendarna partytura z filmu Rodzina Adamsów, muzykę skomponował Mark Szajman. Słuchajcie RMF Classic 10 minut po godzinie 12. To jest magazyn przedpołudniowy z zagadką, podpowiedź druga.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: A chodzi o sceny z filmu, który opowiada o autentycznych wydarzeniach w tym mieście. Pośród sosnowych lasów zachodniej Polski, a dokładnie na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, to właśnie piaszczyste podłoże miało uniemożliwić jeńcom kopanie tuneli. Niemcy byli przekonani, że żółty piasek natychmiast zdradzi każdą próbę ucieczki. Tymczasem alianccy lotnicy opracowali niezwykły system ukrywania wydobytej ziemi, wykorzystując specjalnie uszyte worki, wszywane w nogawki spodni. Rozsypywali piasek podczas codziennych spacerów po obozie. Pewnie już kojarzycie takie filmowe sceny. Ta prawdziwa historia została uchwycona w Wielkiej Ucieczce z 1963 roku, która opowiada o wydarzeniach właśnie w tym mieście. Były kolejne ekranizacje, dokumenty, reportaże realizowane w autentycznych już plenerach dawnego obozu. To miejsce do dziś pozostaje ulubionym przez miłośników historii, a także kina wojennego. Jeśli wiecie, o jakim miejscu mowa, o jakim mieście mowa, napiszcie, korzystając z podstrony konkursu Filmowa Mapa Polski na rmfclassic.pl. A już teraz sięgam po muzykę Daniela Lopatina z filmu Wielki Marty.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię...
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony...

0: Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: A w RMF Classic już za chwilę muzyka Williama Boyce'a zaśpiewa dla Was także Chris Ria. To wkrótce teraz muzyka Isaaca Albenisa, Asturias ze suity hiszpańskiej, a przy fortepianie Alicia de la Rocha.

0: Była to muzyka Williama Boyce'a, fragment jego czwartej symfonii. Zespół English Concert poprowadził Trevor Pinnock, a wcześniej przy fortepianie Alessia de la Rocha. To był fragment suity hiszpańskiej Asturias Isaaca Albeniza. 12.30 na zegarach, mam dla Was kolejną podpowiedź w konkursie Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: A dziś odgadujecie miejsce bardzo bliskie sercu jednej z naszych słuchaczek, która to miejsce zgłosiła do konkursu Filmowa Mapa Polski. Pani Krystyno, bardzo dziękuję za to zgłoszenie. Bardzo ciekawa lokalizacja i lokacja filmowców. I bardzo dziękuję za ten list pełen wspomnień. Otóż w miejscu, mieście, którego nazwę odgadujecie, pani Krystyna, nasza słuchaczka, spędziła swoje dzieciństwo. To właśnie w tym mieście kręcono słynny serial Czterej Pancerni i Pies oraz film Potem Nastąpi Cisza. Lato roku 1965 to właśnie wtedy kręcono serial Czterej Pancerni i Pies, pisze nasza słuchaczka pani Krystyna. Byłam wtedy uczennicą szkoły podstawowej. Nikt z podwórkowej ekipy nie wyjechał na wakacje. Mieliśmy atrakcje na miejscu. Cały czas kręciliśmy się wokół filmowców. Czasem nas angażowano do zdjęć. Na ulicy Kościuszki biegliśmy za czołgami. Ileż tam było przepychanek, by być jak najbliżej Rudego. Oczywiście zbieraliśmy autografy po wielokroć od tych samych aktorów. Pamiętam, że z siostrą uprosiłyśmy mamę, byśmy mogły jeść obiad w klubie garnizonowym, filmowym szpitalu, bo tam właśnie jadała ekipa filmowa. To ciąg dalszy wspomnień naszej słuchaczki pani Krystyny. Pamiętam, jak przerwano scenę, w której Marusia tańcem wyznawała uczucie Jankowi, bo jeden z kolegów wystawał zza brzozy. No i pamiętam burę, którą wszyscy dostaliśmy w domu, gdy śledziliśmy samochody ekipy jadące na poligon, nie bacząc na niebezpieczeństwa i odległość, ruszyliśmy za nimi. To były piękne wakacje, pisze pani Krystyna. Tak je pamiętam do dziś. Wspaniałe wspomnienia filmowe. Bardzo dziękuję pani Krystyno. To na podstawie pani zgłoszenia dziś opowiadam dużo więcej o tym rodzinnym miejscu. Teraz Chris Ria śpiewa On The Beach, a jeśli już wiecie, o jakim mieście mowa w naszym konkursie Filmowa Mapa Polski, zapraszam na konkursową podstronę na rmfclassic.pl.

Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna. Jak myślicie, czy my możemy zmienić nasz świat na piękniejszy i jaśniejszy? Ja już wiem, że tak.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czyta lektor AI.

0: i 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
9: Nie widzę żadnych słabych stron.
8: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Po reklamie.

Była to muzyka Georges'a Delerue. Wykonanie należy do Renaud Capucina na skrzypcach z towarzyszeniem orkiestry Les Siècles. To nagranie pochodzi z albumu zatytułowanego Les Chasses de la Vie. Fragment z filmu Bogate i Sławne. Tu RMF Classic. Już niebawem muzyka Malcolma Arnolda i będzie to fragment soundtracku z filmu Most na rzece Kwai. A teraz jeden z najsłynniejszych polskich duetów sprzed lat. To był duet, który po raz pierwszy popłynął w Sopocie w roku 1986. Utwór Zbigniewa Wodeckiego, skomponowany przez Zbigniewa Wodeckiego w duecie ze Zdzisławą Sośnicką. Do słów Jonasza Kofty.

0: Malcolm Arnold i muzyka do filmu Most na rzece Kwai. Dochodzi 13:00, wkrótce najważniejsze fakty.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tutaj, szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic punktualnie 13:00, najważniejsze fakty i Mateusz Bożek.
16: Polska policja wystąpiła do policji w Mołdawii o potwierdzenie informacji na temat przebywania Marcina Romanowskiego w Tyraspolu. Jak ujawnił dziennikarz RMF FM, polityk PiS ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości wysłał do sądu list, podając adres w Naddniestrzu, prorosyjskiej zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Jakie są szanse na potwierdzenie miejsca pobytu podejrzanego na terenie, nad którym Kiszyniów nie ma kontroli? O tym Krzysztof Zasada.
17: Ścigający Romanowskiego policjanci mają świadomość, że uzyskanie tego potwierdzenia także dla mołdawskiej policji może być bardzo trudne. Natomiast jak usłyszałem, ta sprawa dla tamtejszych służb może się stać priorytetowa w związku z europejskimi dążeniami władz w Kiszyniowie. Tamtejsze służby nie są jednak bezradne. Mogą między innymi sprawdzić, czy Romanowskiego zarejestrowały jakiekolwiek systemy na obszarze Mołdawii. Mowa o lotnisku, przejściach granicznych czy innych miejscach, w których no, chociażby jest monitoring. W ten sposób, o ile byłyby jakieś ślady, można by ustalić, kiedy i w jaki sposób ścigany polityk dostał się do Naddniestrza. Polski wniosek trafił bezpośrednio do policji w Mołdawii. Nie ma określonego terminu na dokonanie tych sprawdzeń. Moi rozmówcy podkreślają natomiast, że współpraca między policjami obu krajów jest bardzo dobra.
16: ORP Wicher wypłynął już z Gdyni na wody Zatoki Gdańskiej. Pierwsza fregata programu Miecznik po wczorajszym chrzcie jest wodowana. Operację z gdańskiego studia RMF FM obserwuje reporter Stanisław Pawłowski.
18: To jest niezwykły widok. Wszyscy w naszej gdańskiej redakcji od rana obserwujemy to, co dzieje się na wodach Zatoki Gdańskiej. Rano widzieliśmy, jak ta półzanurzalna barka razem z kadłubem Wichra była wyprowadzana na środek mniej więcej linii Oksywie Hel. Wokół widzimy, jak krąży też fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko. Jeden z holowników wykonał salut wodny, czyli wysoko wystrzelił strumienie wody. To ceremonialny ukłon dla nowego okrętu. To powolny, ale niezwykle dokładny proces. Największa tego typu barka na świecie teraz stopniowo napełnia zbiorniki balastowe i centymetr po centymetrze zanurza się razem z wichrem.
12: Barka będzie zanurzać się wraz z okrętem w pełni kontrolowanych warunkach tak, aby następnie okręt mógł zostać odholowany z nadbarki. Barka potem będzie się samo poziomować.
18: Tłumaczył mi wcześniej Jan Grabowski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W końcu wyporność wichra przejmie ciężar około 6000 ton i po raz pierwszy samodzielnie uniesie się na wodzie.
16: Mecz mają o 19:30, ale ich droga na to spotkanie jest bardzo trudna. Drużyna Lecha Poznań ma od wczoraj problemy w podróży na Wyspy Owcze. Dziś podjęli drugą próbę i co poszło nie tak? Wyjaśni Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
15: Rano samolot z piłkarzami Lecha na pokładzie wystartował z Poznania, ale nie mógł wylądować na lotnisku Wagar na Wyspach Owczych. Wszystko to z powodu zbyt gęstej mgły. Samolot początkowo krążył pomiędzy Shetlandami a Norwegią. Ostatecznie przekierowano go do Bergen i właśnie w tym norweskim mieście są teraz piłkarze kolejorza. Na razie nie wiadomo kiedy i czy dziś w ogóle wyruszą w dalszą podróż, a na dziś przecież zaplanowany jest ich mecz w eliminacjach Ligi Europy. Na razie nie wiadomo, czy to spotkanie się odbędzie. Lech informuje, że jest w kontakcie z UEFA w tej sprawie, zatem musimy czekać na rozwój wydarzeń.
19: Popołudniowe fakty RMF Classic.
16: Przyszłoroczny 71. finał konkursu Eurowizji odbędzie się w maju w bułgarskim Burgas, informuje Europejska Unia Nadawców, która wcześniej ogłosiła nowe zasady w regulaminie konkursu. Zgodnie z nimi zwycięstwo nie będzie już automatycznie oznaczać, że kraj wygrany zorganizuje następną edycję, jeśli jest on zaangażowany w konflikt zbrojny. W listopadzie ubiegłego roku, po nieudanej próbie zawieszenia konkursu w Izraelu, 5 nadawców ogłosiło bojkot, w tym takie eurowizyjne potęgi jak Hiszpania i Irlandia.
0: W regionach zachodnich Polski dziś bezchmurne niebo, korzystajcie z chwil ze słońcem, a na pozostałym obszarze możliwe niewielkie zachmurzenie lub umiarkowane. A na termometrach 20 stopni na Suwalszczyźnie, na Podhalu, a także nad morzem. W centrum 23 stopnie Celsjusza, najcieplej w regionach zachodnich Polski do 27.
4: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
20: Nazywam się Marla Radowicz.
21: Tu Igor Herbut.
22: Tu Krzysiek Zalewski. Cześć.
23: Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
24: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Johna Williamsa do filmu familijnego E.T., wcześniej Paul Simon i Absolvent. Fragment soundtracku z filmu pod tym tytułem. Wkrótce na naszej ścieżce dźwiękowej Akademia Policyjna Roberta Folka, potem także muzyka Nicola Piovaniego. Życie jest piękne z filmu pod tym tytułem. Zanim popłynie nowa muzyka Ludwiga Goransona, da to bardzo dobre informacje dla naszych słuchaczy z Lublina, bowiem z okazji 709 urodzin Lublina powraca plenerowy spektakl Senomieście w reżyserii Janusza Opryńskiego. Powraca na dziedziniec Zamku Lubelskiego. Polecam Wam poczytać najważniejsze aktualności związane z obchodami 709 urodzin Lublina, gdzie niedawno gościła filmowa mapa Polski ekipa RMF Classic. Ten spektakl inspirowany jest poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Będą również balonowe fiesty, przegląd hejnałów. O, proszę bardzo, to wszystko w ramach urodzin Lublina, które już niebawem. Teraz muzyka Ludwiga Goransona, to jest fragment soundtracku z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag, kapsułka numer 1 z potasem.

0: Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generalnie. Materiał marketingowy.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska.
2: Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

W RMF Classic już za chwilę przy fortepianie usiądzie Alexis French. Usłyszycie także jeszcze jedną podpowiedź w konkursie Filmowa Mapa Polski. A teraz muzyka Georges'a Bizeta, to słynna pieśń Toreadora z opery Carmen. Sir Thomas Beecham prowadzi Orchestre Nationale de la Radiodiffusion Française, a śpiewa Ernst Blom.

0: Przy fortepianie Alexis French, to również jego utwór zatytułowany Dreamland. Tu RMF Classic, wkrótce muzyka Lalo Schifrina do Mission Impossible, a za chwilę zaśpiewa Lionel Richie. Wcześniej ostatnia podpowiedź dla tych, którzy dołączyli na klasyczno-filmowe fale. To podpowiedź w naszym filmowym konkursie.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: Miejsce, którego nazwę odgadujecie w dzisiejszym wydaniu konkursu, jest nie tylko planem filmowym, ale przede wszystkim miejscem pamięci. W muzeum można zobaczyć przedmioty wykonane przez alianckich lotników, fragmenty tuneli, repliki urządzeń wentylacyjnych, fałszywe dokumenty, mapy, kompas, dzięki którym planowano jedną z najbardziej brawurowych ucieczek w historii II wojny światowej. To wszystko uchwycono w fabularnym, kultowym filmie Wielka ucieczka z Stevem McQueenem w jednej z głównych ról z roku 1963. Film inspirowany jest prawdziwą historią, która wydarzyła się właśnie tam, w tym miejscu, o które dziś pytam. Na terenie dawnego obozu można zobaczyć rekonstrukcję baraku numer 104, model tunelu Harry, a muzeum przypomina o jednym z najbardziej niezwykłych aktów odwagi II wojny światowej. Historia tego miejsca zainspirowała nie tylko twórców Wielkiej Ucieczki, ale także licznych dokumentalistów. W ostatnich latach właśnie w tym miejscu zrealizowano sceny do filmów dokumentalnych i fabularyzowanych, wykorzystując autentyczne plenery dawnego stalagu Luft 3 oraz rekonstrukcje przygotowane przez muzeum i lokalnych pasjonatów historii, których w tym miejscu nie brakuje. I jeśli wiecie, o jakim mieście mowa, zapraszam do konkursu na rmfclassic.pl. Zostawiacie poprawną odpowiedź. Finał za około godzinę, poznamy także laureata. A już teraz Lionel Richie, See You, Say Me.

Był to utwór Johanna Sebastiana Bacha, fragment trzeciego koncertu brandenburskiego Academy of St. Martin in the Fields poprowadził Sir Neville Mariner, a wcześniej fragment suity St. Paul Gustava Holsta. Zanim popłynie muzyka z Avengersów, którą skomponował Alan Silvestri, zapraszam Was do świata Forresta Gumpa, to w kadrach filmu pod tym tytułem śpiewa Jackie D. Shannon.

Muzykę do filmu Avengersi skomponował Alan Silvestri, wcześniej Jackie DeShannon w piosence z filmu Forrest Gump. Słuchajcie RMF Classic, za kilka minut będzie 14:00, niebawem najnowsze fakty. Reklama.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic, punktualnie 14:00, ostatnie popołudniowe fakty i Mateusz Bożek.
14: Dodatkowe miliony złotych trafią do Funduszu Wsparcia Cyberbezpieczeństwa. Zapowiada minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zyskać mają Wojska Obrony Cyberprzestrzeni oraz inne wojskowe jednostki, które zajmują się zabezpieczeniem systemów infrastruktury krytycznej.
15: Dodatkowe środki to rozbudowanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, czyli wsparcie kadrowe dla tych wszystkich, którzy pracują w jednostkach wojskowych. Nie ma dobrej ochrony cyber, jak nie ma pieniądza dla ludzi, którzy pracują.
14: Kwota dofinansowania pozostaje jednak tajna. Wiadomo natomiast, że Polska w tym roku wyda na cyberbezpieczeństwo 5 miliardów złotych. To o miliard więcej niż w ubiegłym roku. Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował, a premier Donald Tusk kontrasygnował 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego. Poinformował o tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, teraz liczy na zaakceptowanie awansów w specsłużbach.
16: Uważam, że zarówno pani pułkownik Kawecka, szefowa służby wywiadu wojskowego, jak i cywilni szefowie służb, pan pułkownik Syrysko i pan pułkownik Szota, jak najbardziej zasługują na awanse generalskie.
14: Mówił minister obrony.
17: To są fakty dnia w RMF Classic.
14: Na aukcję trafia jedna z zaledwie 100 oryginalnych okładek płytowych stworzonych własnoręcznie przez Banksiego. To specjalne wydanie winylowe albumu Melody I Am, debiutanckiego krążka norweskiego zespołu Royskop z 2001 roku.
18: Wystawiony na sprzedaż egzemplarz to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów sztuki i muzyki. Zanim Banksy stał się globalną gwiazdą, przygotował dla wytwórni Wall of Sound limitowaną serię 100 okładek. Każda z nich została przez niego osobiście pomalowana natryskowo przy użyciu szablonu i ponumerowana. Organizatorzy aukcji szacują, że cena krążka może osiągnąć nawet 4000 funtów.
14: o czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. To była norweska muzyka elektroniczna. W kraju wikingów można nieco parafrazując śpiewać: biały niedźwiedź mocno śpi i tak ma być. Słoną karę musi zapłacić turysta, który na Svalbardzie włączył syrenem głową, by obudzić śpiącego niedźwiedzia polarnego. Na tym norweskim archipelagu na Oceanie Arktycznym przeszkadzanie tym zwierzętom jest surowo zabronione. Turysta będzie musiał zapłacić karę w wysokości 50 tysięcy koron, czyli prawie 20 tysięcy złotych. Wracamy do kraju. To jedyny taki festiwal w Polsce, w którym łączy się filmy i ekologię. W Krakowie, nad Wisłą, przy Wawelu BNP Paribas Green Film Festival, poświęcony ochronie środowiska, naturze i dbaniu o dobro naszej planety. Ten festiwal to jednak nie tylko filmy.
12: Jest dużo takich darmowych stref, w których można zrobić jakieś fajne ekologiczne rzeczy, na przykład naprawić ubrania albo rower, więc super.
19: Świetna sprawa, rewelacja, miałem przegląd za darmo. Trwa błyskawicznie, trzeba się tutaj zalogować online, ale naprawdę świetnie to wygląda. Logistycznie sprawnie i naprawdę rower jest jak nowy i naprawdę też warto z tego powodu skorzystać.
14: Mówili Julii Sarzyńskiej, uczestnicy festiwalu, który, przypomnę, potrwa do niedzieli.
13: A ja sprawdzam dla Was prognozę. W regionach zachodnich kraju bezchmurnie. Możecie planować już popołudnie po pracy pod chmurką. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i małe, a na termometrach około 20 stopni na Podhalu, nad morzem, na Suwalszczyźnie 23 stopnie w centrum do 27 na zachodzie Polski.
20: W dobrym towarzystwie w RMF Classic.
21: Hi, my name is Luca.
22: My name is Stepan.
21: And we are two cellos.
23: It's your friend Lang Lang.
24: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
25: RMF Classic.

Muzyka Henryka Kuźniaka to filmowy wabank. Słuchacie RMF Classic i program Filmowa Mapa Polski. Jeszcze w tej godzinie rozwiążemy naszą zagadkę. Finał około 14.30, a teraz doniesienia z Hollywood. Otóż od twórcy głównych ról nowego filmu Davida Roberta Mitchella pod tytułem Koniec ulicy Dębowej. Anne Hathaway i Ewan McGregor zdradzili, że praca nad ich filmem nowym pomogła nabrać umiejętności wymaganych w momencie przetrwania katastrofy. No właśnie, to jest thriller science fiction. Możecie spodziewać się niezwyczajnych wydarzeń. Wskutek tajemniczego kosmicznego zjawiska spokojne podmiejskie osiedle zostaje przeniesione w nieznane miejsce. Rodzina Platów, w której rodziców właśnie grają Anne Hathaway i Ewan McGregor, musi odnaleźć się w zupełnie nowym, niebezpiecznym środowisku, gdzie na każdym kroku czyhają prehistoryczne drapieżniki. To w skrócie fabuła tego filmu. Od jutra w polskich kinach Koniec ulicy Dębowej. No i po raz kolejny na wielkim ekranie w ostatnim czasie Anne Hathaway i Ewan McGregor. Teraz piosenka, która mam nadzieję wywoła uśmiech na waszych twarzach, bo my też bardzo, bardzo ją lubimy. Joe Cocker.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku i doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
4: Kierunek Latro.
3: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
4: Kierunek Latro. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
5: Już dziś po 15:00.
6: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

Tu Radio RMF Classic.

0: nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.
1: Tak właśnie jest. Mam dzisiaj dla Was wieści ze świata. Radu Żudę jest laureatem Złotego Niedźwiedzia na festiwalu Berlinale za film Niefortunny numerek lub Szalone porno. Jest też autorem takich filmów jak Nie obchodzi mnie, czy Przejdziemy do historii jako barbarzyńcy, albo Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, Continental 25 czy Dracula. Bardzo go cenimy i w Polsce. Ceniony jest też oczywiście na świecie. A dobra wiadomość dla Polaków jest taka, że ten utalentowany rumuński twórca Radu Żudę rozpoczął pracę nad wspólnym projektem z zespołem aktorskim TR Warszawa. 11 sierpnia te prace się rozpoczęły, a efektem przedsięwzięcia ma być film łączący elementy teatru i kina. Punktem wyjścia będą wybrane dramoletki Thomasa Bernharda ze zbioru Der Deutsche Mittagstisch, poruszające m.in. kwestie uprzedzeń, wykluczenia, dominacji i przemocy. Prace rozpoczną się od prób oraz improwizacji, a podczas tych prac aktorzy będą rozwijać sytuacje inspirowane tekstami austriackiego pisarza. Następnie materiał zostanie zarejestrowany i zmontowany, a my w RMF Classic nie możemy się już efektu końcowego doczekać. Scenariusz i dramaturgię przygotowuje Mateusz Górniak. W projekcie biorą udział m.in. Jacek Beller, Monika Frajczyk, Rafał Maćkowiak, Aleksandra Popławska, Justyna Wasilewska i Mirosław Zbrojewicz. Za scenografię i kostiumy odpowiadają Michał Dobrucki i Maja Wolak, a za zdjęcia Wawrzyniec Skoczylas. Duński reżyser światowej sławy Lars von Trier kończy pracę nad scenariuszem nowego i zapewne ostatniego filmu tego twórcy, After. Opowiadać ma o życiu po śmierci. Autor takich filmów jak Przełamując fale, Tańcząc w ciemnościach, Dogville czy Nimfomanka, a także serialu Królestwo, choruje, jak być może wiecie, na Parkinsona i przebywa od jakiegoś czasu w domu opieki. Intelektualnie nadal jest sprawny i jak wieść niesie, dla kina aktywny. Czekamy na najnowszy film Larsa von Triera, After. Wiadomo od jakiegoś już czasu, że Małgorzata Szumowska i Michał Englert pracują nad swoim nowym filmem. To międzynarodowa produkcja, opowiadać będzie o Fiodorze Dostojewskim. Dobra wiadomość dla nas jest taka, że film został zakwalifikowany do udziału w 51. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Film nosi tytuł Idioci. W Kanadzie mieć będzie swoją kanadyjską premierę. 10 września, właśnie wtedy rozpoczyna się festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto, a w RMF Classic sięgamy teraz nie po muzykę filmową, tylko po piosenkę. Będzie to Roy Orbison z utworem You Got It, oczywiście też z filmu Kto wie z jakiego. Możecie pisać do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Zawsze liczę na nasz radiowy, dyskusyjny klub filmowy. To co? Z jakiego filmu jest ta piosenka?

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Przed nami bardzo interesujący weekend z nowościami filmowymi, bo jak wiecie, chociażby z naszej anteny, kino nie ma wakacji. Przywrócony zostaje po wielu dekadach film, który premierę miał w 1962 roku. I to, zakładam, nie jest dla was żadną atrakcją, aczkolwiek musicie wiedzieć, że bardzo chętnie widzowie przewracane filmy oglądają. Powracają oczywiście sentymenty, ale dla niektórych jest to ten cały nowy proceder. Jest to okazja do tego, by zobaczyć wielkie dzieła światowej kinematografii w kinie. Choćby w weekendowy któryś wieczór. Proces to jest propozycja na ten weekend. Francusko-włosko-niemiecka produkcja. Film nagradzany, a sygnowany przez nazwisko, które powinno was zelektryzować. Orson Welles, to on nakręcił ten film o skromnym urzędniku państwowym, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytyczono przeciwko niemu proces. Jak wiadomo, gigant literatury za tym stoi, a też wspaniałe amerykańskie kino z niezwykłymi francuskimi aktorami. Jean Moreau się w tym filmie pojawia, a wielką atrakcją będzie niemiecka aktorka, austriacka aktorka Romy Schneider. Anthony Perkins jest obsadzony w roli Józefa K., a proces od najbliższego piątku w polskich kinach. Nie przeoczcie. Teraz piosenka z filmu, o którym chyba wciąż pamiętacie, Diabeł ubiera się u Prady 2. Nie wiem, czy przypadł wam do gustu, ale jeśli tak, to dziś jeszcze wam powiem o filmie, który możecie sobie z tamtego świata przywrócić do percepcji. O tym potem. Teraz Material Lover.

0: reclamă. Bov Media Expert Tanima.
1: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: 55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Minęła godzina 16:00. W RMF Classic pora na prognozę pogody. Dziś temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 stopni, w centrum do 27. A wiatr wieje słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, zachmurzenie mamy bezchmurne.
7: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
8: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
9: Igor Herbut.
10: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
11: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Mile Tomat, RMF Classic.
1: Przed chwilą wysłuchaliśmy w RMF Classic utworu ze ścieżki dźwiękowej produkcji polskiej zatytułowanej Podróż za jeden uśmiech. No naprawdę nie każda podróż jest taka tania. Do Ameryki Południowej, a nawet do Hiszpanii nie dostaniecie się tak niskim kosztem. Ale możecie wybrać się do kina. To zawsze jest wspaniały sposób na tęsknotę za jakimś krajem. Ja na przykład tęsknię za wyspą, Sycylią i w argentyńskim, wyobraźcie sobie, filmie znalazłam się również na Sycylii. W bardzo przewrotny sposób i zabawny do tego stopnia, że śmiałam się pełną piersią w głos. Wam to też polecę, bo tak będzie, jeśli wybierzecie się na film, na który was dzisiaj zaproszę. Za moment rozdam wam podwójne zaproszenia do jednego z warszawskich kin. Pamiętacie Dzikie historie? Argentyński film nominowany w 2015 roku do Oscara. Walczył też o Złotą Palmę w Cannes. Zdobył natomiast nagrodę BAFTA oraz nagrodę Goya, nagrodę hiszpańskiej branży filmowej. Dzikie historie jakoś ciągle powracają w skojarzeniach z różnymi nakręconymi później filmami. I tak też jest z tym nowym argentyńskim filmem, który od tygodnia jest w polskich kinach. Jego tytuł to Homo Sapiens ze znakiem zapytania. Byłoby naprawdę fatalnie, gdybyście ten film przeoczyli. Nie mówię tak dlatego, że te podwójne zaproszenia mam dla was na dowolnie wybrany seans tego właśnie tytułu. Otóż wybrałam się z przyjaciółmi, którzy znają Argentynę jak własną kieszeń, a może nawet jak zły szeląg. I oglądaliśmy oni z ogromnym zainteresowaniem, ja z ogromnym rozbawieniem, ale to rozbawienie też nas połączyło. Jest to jednak nie tylko opowieść o tamtym świecie, ale też o kondycji naszej, ludzkiej, człowieka na całym świecie. 16 uniwersalnych opowieści tu znajdziecie o zachowaniach, nastrojach i wyzwaniach, z jakimi zmaga się współczesny człowiek. Homo sapiens. Nie przeoczcie tego, bo to naprawdę fantastyczna refleksja i rozrywka. Świetne aktorstwo i dobra muzyka. Ja nie ukrywam, że lubię sprawdzać podczas projekcji, co to za utwory. Wiecie, że są takie aplikacje, korzystam z nich. Być może to karygodne, bo przecież można potem znaleźć ścieżkę dźwiękową, ale w gorącej wodzie jestem kąpana, jeśli muzyka opanowuje moje uszy. A teraz sięgniemy po pełną spokoju muzykę Bacha i to powinno złagodzić wszelkie tego typu obyczaje. A wy piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. W tytule maila proszę o tytuł filmu Homo Sapiens ze znakiem zapytania.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Mamy 13 dzień sierpnia. Nie wiem, czy wy też myślicie już o wrześniu. Kiedy takie hasło się pojawia, to mrozi nam się krew w żyłach. Ale nie martwcie się. Wrzesień w tym roku może być arcy interesujący, bo właśnie wtedy czeka nas premiera długo oczekiwanego serialu Lalka. Z tej okazji na okładkach twojego stylu możemy zobaczyć aktorki grające w serialu nakręconym przez Pawła Maślonę. Sandrę Drzymalską, Monikę Frajczyk, Agnieszkę Grochowską, Marię Kanię oraz Julię Wyszyńską. Twórcy serialu Lalka, Paweł Maślona, reżyser i scenarzysta Paweł Demirski, odważyli się nadać klasycznej powieści Bolesława Prusa rys feministyczny. Magazyn Twój Styl poświęca tej sprawie wiodący materiał numeru Lalka zbuntowana, a czyni to redakcja po to, by przypomnieć, jak trudno walczyło się o prawa kobiet i że gra o nie jeszcze się nie skończyła. Dlatego też, gdy Sandra Drzymalska odwiedziła nasze studio, porozmawiałyśmy również o feminizmie. Na przykład feminizmie współczesnych kobiet, młodych kobiet. Podczas naszej rozmowy z Sandrą wiele takich interesujących, myślę, nie tylko żeńską część naszych słuchaczy, interesujących tematów się pojawiło. Znajdziecie całość, podcast cały niebawem na naszym kanale YouTube. Nastąpi to bliżej premiery serialu Lalka, a ta już 16 września. Dzisiaj natomiast na moim Facebooku zobaczycie portret aktorki, który jest według mnie zachwycający właśnie dlatego, że piękno emanuje z tej twarzy. A teraz fragment naszego spotkania, który mam nadzieję też będzie dla was intrygujący. Widzisz w tym takiej sesji, w twoim stylu, szansę na to, że osoby, które mają uprzedzenia związane z pojęciem feminizmu, z historią feminizmu i pozycją kobiet w życiu społecznym, że tego rodzaju zabiegi mogą oswoić jakąś dla niektórych bestie, używam tego sformułowania dla zobrazowania potencjalnych lęków, jakie może hasło samo feminizm wywoływać w niektórych ludziach. Więc czy tego rodzaju działania w mediach mogą sprawę oswajać, czynić ją naszym wspólnym dobrem?
2: Wiesz co, jeżeli to poruszy chociaż jedną jednostkę i sprawi, że jej życie się zmieni na lepsze, to jest super. Ta okładka ma dla mnie duży sens, ponieważ dzięki właśnie dziewczynom, które znajdują się na tej okładce, Monice Frajczyk, Marsi Kani, Julce Wyszyńskiej, Agnieszce Grochowskiej, ja poczułam inny wymiar kobiecości. Zobaczyłam inny wymiar kobiecości, który bardzo mnie urzeka. Są niesamowicie mądre kobiety, wiedzące, czego pragną, które mają ogromną wrażliwość, ogromną empatię, są niesamowitymi ludźmi. Granie z nimi scen to była niezwykła przyjemność, ale ja też czułam, że jakie te słowa są wypowiadane, one tak wyjątkowo w nas rezonują. Ja czułam jakąś więź. Jest taka jedna scena w tym serialu, gdzie uczestniczą w niej też statystki, nie będę mówić, która, ale my wszystkie płakałyśmy. To było dla nas wszystkich tak ważne, że zostało wypowiedziane i wypowiedziane w taki sposób, że to nie była tylko i wyłącznie scena.
1: Czyli doświadczyłaś tego mitycznego siostrzeństwa?
2: Jedności. I to było dla mnie coś niesamowitego. I dla mnie chyba jest tym ta okładka, że my jesteśmy jak dużą jednością, ale jest w tym ogromna jakaś taka siła, która wynika z samoświadomości i spokoju. Nie ma w tym jakiegoś takiego...
1: Pójścia na barykady?
2: Nie chcę mówić o pójściu na barykady, bo czasami też to jest potrzebne. Naprawdę czasami jest to potrzebne. Jeżeli się nie zgadzasz z czymś, to nie ma innego wyjścia. Po prostu, jeżeli coś ci jest narzucane. Wiesz, ja jestem zawsze za tym, żeby rozmawiać, rozwiązywać,
1: konfrontować.
2: Ale jak się nie da, to co masz zrobić? Zostaje tylko jedno wyjście, żeby się bronić. Ja tu nawet nie mówiłabym o atakowaniu, tylko w niektórych kwestiach to jest po prostu obrona siebie i swoich zasad. Siebie, po prostu. Więc czasami nie masz wyjścia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku. I doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Po reklamie.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Oczywiście, że się nie zgubisz z nami, bo nawet jeżeli w swojej playliście ułożysz utwory kiczowate albo z niechlubnych dla muzyki okresów, to wszystko tutaj zrozumiemy. W końcu kino usprawiedliwia pewne akty, pewne gesty, pewne decyzje i tak się właściwie dzieje, że utwór Hathaway Don't Hurt Me, Baby Don't Hurt Me, pojawiający się w Co i Róż, nowym tytule filmowym, zyskuje znamiona fantastycznego utworu, idealnego dla kina. Nie wiem, jak będzie z piosenką, którą teraz wam przedstawimy. Loveful to jest piosenka zespołu The Cardigans, zespołu, który powstał na początku lat 90. Swoją drogą to szwedzka kapela, nie wiem, czy wiedzieliście. I święciła swoje triumfy na przykład w filmie Romeo i Julia, kiedy Baz Luhrmann wziął ich numer z płyty First Band on the Moon do ścieżki dźwiękowej tego filmu. A my przypominamy utwór Loveful tylko dlatego, że pojawił się on teraz w produkcji serialowej zatytułowanej Off Campus. Sprawdźmy to, jeśli kiczowa to będzie brzmieć, to nie martwmy się tym. Jest pewna zasada. Przypominamy muzykę filmową, muzykę serialową i nawet jeśli początkowo żachniecie się, jak to znowu będziemy wracać do atmosfery lat 90., którą różnie możemy oceniać dzisiaj. Otóż, jeżeli rzucicie nowe światło na tę piosenkę, to może ona zupełnie inaczej zabrzmieć. A ja pozostaję z nadzieją, że piosenka zespołu My Favorite, zespołu The Cardigans, moja ukochana piosenka, której tytuł to My Favorite Game, być może pojawi się na antenie RMF Classic i wtedy odpalę świeczki na torcie.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 13 lipca 1956 roku Wicherek, czyli Czesław Nowicki, zapowiadał w życiu Warszawy, że wyże mocno zalegają nad Europą. Na razie od Bałtyku po Tatry temperatura 28 stopni, ale to dopiero zapowiedź długo wyczekiwanych upałów. Zatem i Wicherek od jutra ruszał na urlop wygrzać stare kości. Jak zawsze żart Wicherka, który miał ledwie 28 lat. Gorąco było też na trasie WZ, gdzie zapaliła się jedenastka. Do akcji ruszył motorniczy i konduktor. Niestety jedna gaśnica nie dała się wyjąć z uchwytu, a druga była popsuta. Jak pech, to pech, skoro w kalendarzu 13. Tramwaj na szczęście ugasił kierowca ciężarówki z dużą gaśnicą pianową. Ile zarabiamy i ile wydajemy, obliczył Główny Urząd Statystyczny, o czym donosił 13 lipca 1966 roku Kurier Polski. Warszawa, Łódź i Katowice na czele stawki najlepszych zarobków. W ogonie dużych miast znalazł się Poznań, Szczecin i Olsztyn. W 1966 roku w Warszawie było też najdroższe życie, a mieszkańcy stolicy i Wrocławia wydawali najwięcej na odzież, obuwie, rozrywkę i kulturę. Zaglądając do ekspresu wieczornego z 13 lipca 1976 roku, przeżywamy déjà vu. Mieszkanka Warszawy skarży się, że ma problem ze zwrotem kaucjowanych butelek. Rzecz jasna, szklanych plastikowych wtedy nie było. Wyrzucić szkoda, a sklepy pomimo zarządzenia zobowiązującego do skupu nie chcą przyjmować, bo brakuje skrzynek. Czyli nic się nie zmieniło. Dzisiaj mamy automaty, o ile działają. W lipcu w Montrealu odbywa się olimpiada, o czym zawiadamiały nie tylko relacje dzienników. Dla warszawskich zakładów telewizyjnych była to okazja, aby zareklamować nowoczesne odbiorniki na korzystnych warunkach zakupu ratalnego. Oddając stary telewizor, sklepy udzielały dodatkowo 15% bonifikaty. A co z kolejkami? Owszem, były, ale poradzieckie kolorowe rubiny.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.

0: rządzi. Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na trwający w Krakowie BNP Paribas Green Film Festival. Sprawdzę, co powinno się znaleźć na porządnym letnim art pikniku. I doradzę, na co w weekend nowego warto iść do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czeskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Przez całą noc. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Gdyby nie biały kitel, trudno byłoby się domyślić jej profesji. Wyglądało na to, że dr Iwona Pleskot kończy sporządzać wstępny protokół. Dzień dobry, pani Iwono, zagaiła Lena. To była moja podopieczna. Wiem, Lenko, lekarka pokiwała głową. Słyszałam, jak ludzie plotkowali. Ponoć mieli od niej rekordową liczbę zgłoszeń w różnych miejscach Warszawy, bo ta dziewczyna nieustannie się przeprowadzała. Wygląda na to, że mimo tych czerwonych flag nic nie zrobiliście i jej stalker ją dopadł. Makabryczna sprawa. Jak ty się czujesz? Popatrzyła z troską na Lenę. To jedno spojrzenie uruchomiło lawinę emocji i młoda policjantka omal się nie rozkleiła. Chciałabym ją zobaczyć. Poprosiła ledwie słyszalnie. Chcę wiedzieć, co on jej zrobił. I się pożegnać. Dodała. Anatomopatolog wahała się, ale ostatecznie włożyła długopis do kieszonki koszuli na piersi, złożyła swoje papiery do teczki. Wstała. Podała Lenie pudełko z rękawiczkami i sama włożyła nową parę. Poszła przodem, żeby nikt z zebranych nie miał śmiałości ich zatrzymać. Lena trzymała się blisko niej, jakby obawiała się, że jeśli się oddali, straci szansę na zobaczenie Darii. Kucnęły przy zwłokach i dr Pleskot zaczęła rozpinać zamek. Z wnętrza buchnął smród wnętrzności. Lena odruchowo zasłoniła usta. Ciało już stężało i zaczynają się procesy gnilne, uprzedziła dr Pleskot. Na pewno tego chcesz? Drugi raz nie zapytam, bo nie jesteś dzieckiem, chociaż twój ojciec pewnie by mi zabronił ci pomagać. Muszę zobaczyć ją na własne oczy, powtórzyła twardo policjantka, mimo że w głowie jej się kręciło, a żołądek się skręcał. Przyjaźniłam się z Darią i swego czasu obiecałam, że znajdę tego bydlaka, który ją skrzywdził. Przysięgłam jej to. Powtarzała jak nakręcona. I ją zawiodłam. Może to przeze mnie zginęła. Gdybym lepiej pracowała, bardziej o nią zadbała, mogłam załatwić jej ochronę. Mogłam sama jej pilnować. To, że zmieniała dzielnicę, nie pomagało. Te zgłoszenia nigdy nie zostały połączone. Nie obwiniaj się. Przerwała jej lekarka i położyła lewą dłoń na ramieniu Leny. Skoro chcesz go złapać, nie powinnaś ulegać emocjom. On z pewnością umie zachować spokój i zrobi wszystko, żeby pozostać bezkarny. Wykorzysta każdą słabość organów ścigania. Nie tylko chciał zabić Darię. Upokorzył ją i zbezcześcił jej ciało po śmierci. Albo bardzo jej nienawidził, albo to po prostu monstrum. Zawahała się, zanim rozpięła zamek do końca. Przyznaję, że jeszcze nigdy nie miałam do czynienia z tak brutalną zbrodnią. Oczom Leny ukazał się widok zanurzonych w brunatnej mazi jelit i organów wewnętrznych. Tylko to widziała w pierwszej chwili. Nie człowieka. Spodziewała się, że widok będzie straszliwy, ale ten obraz całkowicie ją oszołomił.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te z piekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka.
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.